Babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babuś, a babu

0: Miss Bianca Anka. A nie tylko pionu rodzinu za was załudzimy.
1: Hallo, hallo.
0: Jan szybko z natrali.